0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek 27 sierpnia na antenie LRT Klasyka. Sytuacja z łącznością komórkową na Litwie po weekendowej nawałnicy stopniowo wraca do normy. Jak od kuchni wygląda dzisiaj praca w gastronomii i czy z prostych, niedrogich produktów można stworzyć wyjątkowe danie? O rosnących kosztach, sezonowym menu, niemarnowaniu żywności oraz zmianach zachodzących w zawodzie kucharza porozmawiamy z Łukaszem Pałkowskim, szefem kuchni wilińskiego Bistro numer 2. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Sytuacja z łącznością komórkową na Litwie po weekendowej nawałnicy stopniowo wraca do normy. Burza pozbawiła zasilania setki stacji bazowych operatorów telekomunikacyjnych, powodując problemy z zasięgiem w wielu częściach kraju. Urząd Regulacji Łączności informuje jednak o znaczącej poprawie. Jeszcze 24 sierpnia nie działało 516 stacji bazowych, natomiast w czwartek rano ich liczba spadła do 72. Obecnie bez dobrej jakości połączenia komórkowego pozostaje około 12 300 użytkowników. W sieci Telia nadal

0: Niedziela 27 stacji, w sieci Bite 25, a w Teledu 20. Problemy dotyczą około 6300 klientów Teli, 4000 użytkowników Teledu oraz 2000 klientów Bite. Jak podkreśla członek Rady Urzędu Regulacji Łączności Darius Kulesius, operatorzy oraz zarządcy infrastruktury nadal prowadzą intensywne prace na terenach dotkniętych awariami. Skala problemów bezpośrednio po burzy była znacznie większa. Spośród około 6000 stacji bazowych działających na Litwie zasilanie straciło około 550, a dostępu do łączności elektronicznej nie miało około 66 tysięcy osób. Awarie wpłynęły również na infrastrukturę związaną z ruchem lotniczym. Czasowo nie działał wtórny system obserwacji przestrzeni powietrznej spółki Oronawigacja. Obecnie wszystkie urządzenia tej spółki zainstalowane przy stacjach Teli są już zasilane ze stałych lub rezerwowych źródeł i działają. Urząd Regulacji Łączności podkreśla, że w ciągu kilku dni udało się usunąć zdecydowaną większość awarii. Weekendowa burza pokazała jednak, jak mocno funkcjonowanie sieci komórkowej zależy od stabilnych dostaw energii elektrycznej i jak rozległe konsekwencje może mieć jednoczesna awaria infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Najnowszy audyt litewskiej kontroli państwowej wskazuje na potrzebę wzmocnienia przejrzystości przy zakupach uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Kontrolerzy zwracają uwagę przede wszystkim na zapobieganie konfliktom interesów oraz konieczność jasnego określenia, kto podejmuje ostateczne decyzje w sprawie kontraktów opiewających na miliardy euro. Kontroler państwowa Irena Siegalowicienia podkreśla, że w obecnej sytuacji geopolitycznej zakupy dla wojska muszą być realizowane szybko, ale tempo nie może odbywać się kosztem przejrzystości. Audyt wykazał, że osoby, które w praktyce mają znaczący wpływ na przebieg procesu zakupowego, nie zawsze są zobowiązane do deklarowania swoich prywatnych interesów. Ministerstwu Ochrony Kraju zalecono więc wyraźne rozdzielenie odpowiedzialności instytucji doradczych oraz podmiotów posiadających formalne uprawnienia do podejmowania decyzji. Problemem pozostaje również czas potrzebny na uzgadnianie zakupów. Kontrola państwowa proponuje, aby proces ten nie trwał dłużej niż 35 dni roboczych. Obecnie w przypadku nawet połowy zamówień obronnych uzgodnienia zajmują od miesiąca do ponad roku. Agencji Zasobów Obronnych zalecono natomiast wzmocnienie kontroli nad całym procesem oraz lepsze przestrzeganie zasad zamówień publicznych. Skala tych zakupów jest ogromna. W latach 2023-2025 Litwa zawarła umowy na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego o łącznej wartości niemal 9 miliardów euro. Zdaniem kontrolerów przy tak dużych kwotach kluczowe jest więc znalezienie równowagi między szybkością wzmacniania zdolności obronnych państwa, a przejrzystością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Praca szefa kuchni to nie tylko komponowanie smaków i tworzenie nowych dań. To również zarządzanie zespołem, dokładne planowanie zakupów, kontrolowanie kosztów i podejmowanie decyzji, które pozwalają restauracji utrzymać jakość, a jednocześnie ograniczyć marnowanie żywności. Jak od środka wygląda współczesna gastronomia? Czy klienci rozumieją, co naprawdę składa się na cenę dania i jak wykorzystać sezonowe produkty i nadać drugie życie składnikom, które jeszcze niedawno trafiłyby do kosza? Naszym rozmówcą jest Łukasz Pałkowski, szef kuchni wileńskiego Bistro nr 2, który wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin. Opowiada o swojej drodze zawodowej, zmianach w kulturze pracy kucharzy oraz o tym, dlaczego nawet zwykła marchewka lub cebula mogą stać się podstawą wyjątkowego dania. Gdybyś miał wskazać jedną zmianę, która w ostatnich latach najmocniej wpłynęła na pracę kucharzy i restauratorów, to co by to było?
1: To ja może przede wszystkim mogę mówić tak ze strony kuchni, co się zmienia, to moim zdaniem bardzo się zmienia ten format pracy na kuchni. Czyli bardzo często i w filmach, i wiele o tym słyszymy, że szef albo

Kucharz, on jest tak trochę powiązany z taką przemocą, mobbingiem w zespole, kiedy to jest takie coś bardzo autorytarne, kiedy tylko szef może mówić, jak musi być. I moim zdaniem, że właśnie...

0: zmógł pogląd na profesję kucharza i na profesję szefa. Przynajmniej wcześniej też mogło się wydawać, nawet tak z rozmów z rodzicami, że niby no, profesja kucharza nie była uważana za jakąś tam prestiżową. Ale moim zdaniem teraz właśnie formuje się takie pojęcie, że kucharz i szef to jest taka bardzo poważna profesja, bo wiadomo, to człowiek, który ma ogromną wiedzę właśnie w tym zasięgu kuchennym. Ale nie tylko, bo żeby dobrze pracować w kuchni, ty musisz dobrze coś obliczyć, musisz dobrze wiedzieć, jak co z czym reaguje, musisz dobrze wiedzieć, jak szybciej zagotować wodę, no to czyli wykorzystujesz bardzo wiele tych takich przyrodniczych wiedzy. Co jeszcze może teraz się tak wyróżnia w tej całej sferze i w tej całej profesji, to chyba to, że moim zdaniem właśnie na Litwie teraz jest o wiele bardziej taki stan ekonomiczny pozwalający większej ilości ludzi właśnie wychodzić na miasto do restauracji. Moim zdaniem to bardzo wpływa na całą sferę, że teraz ludzie to już nie odbierają tylko wyjście do restauracji jak jakieś święto, tam jakieś wyjątkowe okazje. Ale teraz to tak już wydaje się, że to może być nawet całkowicie codziennością nawet u niektórych, że na przykład zjeść kolację w restauracji jest całkowicie okej, co możemy widzieć właśnie w krajach Europy, takich jak we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, kiedy rodzinna kolacja w restauracji to nie jest jakieś święto, to już staje się taka codzienność.
1: Może możesz opowiedzieć, jak właśnie wyglądała twoja droga do kuchni bistro numer 2 w Wilnie i które doświadczenia najbardziej ukształtowały ciebie jako szefa kuchni?
0: To moja droga na ogół z gotowaniem wyglądała tak, może już będę mówił o tym poważniejszym gotowaniu powiązanym z profesją, bo właśnie po ukończeniu szkoły udałem się na studia kulinarne i te studia trwały 3 lata i w trakcie tych studiów miałem dużo możliwości, aby po prostu gdzieś praktykować. To właśnie były takie praktyki za bezpłatnie, ale po prostu praktykujesz i uczysz się od właśnie specjalistów tego zawodu. I to bardzo mocno wpłynęło na ten taki mój pogląd na kuchnię, pogląd na profesję i na to, że ja tak naprawdę dzięki temu chyba jestem chyba nadal w bardzo mocnym stopniu zapalony tą profesją. I następnie po studiach pracowałem tak w kilku miejscach, bardzo różnym poziomem, ale zazwyczaj to były miejsca, no powiedzmy już takie lepsze, bo ja chciałem pracować zawsze i to moim marzeniem było zawsze, aby to była kuchnia bardziej poważna, w stronę fine diningu. I już jak pracowałem w restauracji Pasmus, która jest teraz zamknięta, właśnie tam pracując, już wtedy restauracja zdobyła gwiazdkę i to było naprawdę coś takiego bardzo wyjątkowego i czuło się, że jest tym dobrze, że ty pracujesz w restauracji z gwiazdką. To zawsze było moim takim marzeniem, restauracja z gwiazdką. Czy to moja własna restauracja, czy to restauracja, w której pracuję, ja myślę, że to bardzo ze sobą powiązane. I po prostu otrzymałem taką propozycję, spróbować swoich sił, może trochę w innej dziedzinie, bo właśnie ta dziedzina, w której teraz pracuję, to jednak styl bistro, który trochę się odróżnia od fine diningu, tej kuchni wysokiej, ale ja nadal myślę, że i te bistro może być bardzo atrakcyjne dla wielu gości, którzy przybywają do restauracji. No i właśnie tak wyglądała moja droga, to tak bardzo wkrótce, w kilku zdaniach. Tak trafiłem do bistro. Przyszedłem, porozmawiałem, mówię, że ja nie mam doświadczenia będąc szefem, że na ogół moje doświadczenie to właśnie zawsze był kucharz sekcji, czyli chef de partie. Nawet nie byłem nigdzie na tamten moment sous-szefem, chociaż bardzo dobrze rozumiałem, na czym polega ta praca sous-szefa i szefa, ale jakoś tak myślę, że byłoby chyba w tamtym momencie głupio odmówić takiej propozycji. Właśnie się zgodziłem, no i już teraz, już prawie chyba już 1,5 roku pracuję tam i jestem szefem kuchni.
1: A też mówiąc o tym, jak właśnie praca w kuchni wygląda od środka, to jak właśnie wybierasz produkty do restauracyjnej kuchni? Co decyduje o tym, że dany składnik trafia do menu, jego jakość, sezonowość, cena, lokalne pochodzenie, czy może możliwość ciekawego wykorzystania?
0: Bardzo dużo o produkcie, który trafia do menu, decyduje właśnie lokalność i sezonowość. Chyba przede wszystkim to sezonowość, no bo byłoby na przykład bardzo dziwne, aby latem, kiedy mamy wiele warzyw, jagód, które są po prostu w najlepszym piku jakości na ten moment, wykorzystywać na przykład mandarynki jakie, które są przywożone z jakichś państw N, po prostu to nie miałoby logiki. To czyli to, co daje nam sezon, bardzo często decyduje o tym, co jest w menu. Zazwyczaj chyba tak już jest, że każdy szef ma jakąś bazę produktów, którą

0: lubi wykorzystywać w kuchni i ja też taką bazę mam, z czego często korzystam. To może być mowa o jakichś produktach mięsnych, może być mowa o jakichś fermentowanych warzywach, owocach, czy to na przykład koperku, który wykorzystuję w bardzo dużych ilościach w kuchni i wiele osób żartuje, że można znaleźć po prostu niemal w co drugim daniu w bistro właśnie koperek.
1: Czy właśnie w czasach rosnących kosztów można stworzyć dobre jakieś danie z prostych i niedrogich składników? Czy pamiętasz może potrawę, która najlepiej to udowodniła?
0: To moim zdaniem to właśnie kreatywność to przychodzi pomocą. Jeżeli mamy jakieś bardzo proste składniki, to te składniki potrzebują bardzo wtedy poważnego takiego względu przez jakiś pryzmat na nich. Na przykład nawet sama taka zwyczajna marchew albo zwyczajna cebula może zamienić się w coś bardzo wyjątkowego. No i tu nie trzeba długo myśleć, jak na przykład Francuzi mają zupę cebulową, gdzie jest po prostu grzanka z serem i cebulę. Nie są to takie mega drogie składniki, a można z tego wyczarować cudowne danie. Też właśnie w swojej praktyce teraz mam coś takiego, jak po prostu wykorzystuję marchew, której jest w bardzo prosty sposób zrobiona w takie długie pasemka i z tego formuje się coś przypominającego, nie wiem, taki szpikulec z marchewką i właśnie to się smaży na grillu, dodaje się glazura, sos i mamy cudowne danie, które faktycznie prawie nic nie kosztuje, ale odbiera się to jak coś bardzo fajnego, smacznego i ciekawego. No i tak można z każdym produktem się bawić, nawet jak jest to najprostszy produkt, to można go potraktować w bardzo poważny sposób, jak nawet najbardziej wykwintny produkt. No czyli tu już wszystko zależy od wyobraźni.
1: A jeżeli spojrzeć na tą sytuację z innej strony, to czy zdarzało się tobie zmienić albo całkowicie wycofać danie z karty wyłącznie dlatego, że jego przygotowanie stało się zbyt kosztowne? I jak właśnie podejmuje się może takie decyzje?
0: No to tak, to czyli praca z liczbami i cyframi naprawdę powinna być zawsze, bo jednak są te takie dwie strony restauracji, to strona ideologiczna, która jest dla mnie bardziej bliska i jednak strona finansowa, bo każda restauracja musi się opierać o to, aby miała wpływy, które później będą właśnie wykorzystywane do kolejnych produkcji. A jak tych wpływów nie ma i jak na przykład na produkty się wydaje zbyt dużo, aniż tego dnia albo tego tygodnia przychodzi się gości, to wtedy jest problem, wtedy jest ciężko. I w mojej praktyce czegoś takiego nie było, żebym wycofał danie z tego powodu, że daje się produkt zbyt drogi, bo zazwyczaj staram się dosyć to wszystko dokładnie wyliczyć, aby to miało sens i aby to miało prawo bytu w menu i w karcie, ale zazwyczaj zmieniam dania, kiedy przychodzi koniec sezonu. To na przykład mamy szparagi, mamy sezon w pełni, cena na szparagi sięga tam 10-12 euro. Jak tylko sezon już ustępuje, to czyli ilość szparagów maleje, ale ja tu mówię o takich szparagach od rolnika, nie o tych szparagach, które tam są z jakichś, my to nazywamy bazy warzyw, czy są właśnie z takich większych skupów, to nie o tym mówimy, mówimy właśnie o takich rolniczych produktach. To już jak ta cena wzrasta, no to jasne, trzeba coś zrobić innego, bo chce się zachować właśnie te marże, te ceny na te danie, aby to miało sens.
1: A jak myślisz, czy klienci rozumieją dzisiaj, z czego wynika cena dania? Jakich kosztów funkcjonowania restauracji najczęściej nie dostrzegają?
0: Ja myślę, że nadal chyba 80% ludzi nie rozumie, na czym polega właśnie ta cena za pewne danie, ta cena za pewien produkt, bo na przykład częstą praktyką jest to, że mamy bardzo wykwintny produkt, tak? Ale zazwyczaj, kiedy jest wykwintny produkt, to jego termin ważności jest krótszy. No i ja mam w swojej praktyce coś takiego, że wtedy te produkty, te składniki staram się ustawiać w takiej bardziej atrakcyjnej cenie, aby to szybciej po prostu przechodziło. No, czyli żeby wyrzucanie tego produktu nie byłoby. I ludzie bardzo często nie uświadamiają, kiedy na przykład, no ty już rozumiesz, że twoja restauracja działa w pełni, masz cały czas ludzi, restauracja jest zapełniona i wtedy ustawiasz sobie cenę, która miałaby już większy sens. Ludzie mogą nie zrozumieć, jak na przykład tam jakie 3-4 kawaleczki jakiejś wykwintnej ryby mogą kosztować ponad 20 euro, ale kiedy tak faktycznie kilo takiej ryby kosztuje powiedzmy tam 40 euro i myślą tak, no to ja kupię sobie kilo takiej ryby za taką cenę, ale nie do końca to jest taka prawda. Jednak ludzie sobie nie uświadamiają i goście sobie często nie uświadamiają tego, że w tą całą pracę, która jest przy tym daniu, wchodzi wiele czynników. To czyli

0: i ludzie, kucharzy, obsługa, którzy tworzą ten, powiedzmy, ten cały vibe, który jest zrobiony dookoła tego dania. To wystrój, restauracja, to ma tyle kosztów na jedno danie, że po prostu często o tym się nie zamyślamy i później myślimy, no nie, za drogo. Za drogo. I ja nawet sam bardzo dobrze rozumiejąc, jak to wszystko działa, bardzo często analizuję te ceny, kiedy idę do innych restauracji i też czasami łapię siebie na myśli, że czasami coś wydaje się zbyt drogie, bo wiem jak faktycznie, bo wiem prawdziwą wartość tego dania, a nie tą wartość, która jest już ustawiona w menu. No, ale później rozumiem, że jednak chyba na to ma jakiś wpływ. O ile właściciele czy szefowie nie zaczynają nadużywać z tym, bo możemy znaleźć teraz bardzo wiele tych takich memów, żartów o konceptach small plates, czyli te talerzyki, które faktycznie zawierają w sobie bardzo niewiele produktów, ale wystarczy, że dodamy słowo sezonowo, lokalnie i jeszcze jakieś, nie wiem, jakąś jedną nazwę lepiej znanej uprawy lub rolnika i raptownie cena wzrasta w kilka razy. Z jednej strony może to jest jakiś model biznesu, a może z drugiej strony to jest czasami takie nadużycie tym.
1: A też wspomniałeś, że próbujesz ograniczyć marnowanie w kuchni i ten temat stał się za ostatni czas jednym z ważniejszych tematów gastronomii. A jak właśnie wygląda to w praktyce? Od zamawiania produktów po wykorzystanie resztek?
0: To pierwsze planowanie i ja bardzo często rozumiem jedną rzecz, że planowanie wszystkiego i te zalania na kuchni to czasami takie równowartościowe prace, które wykonuję, bo naprawdę zaplanować wszystko i w jakich ilościach tego tygodnia trafi na kuchnię nie jest łatwo i też nie masz nigdy tej takiej świadomości, że właśnie ile tego tygodnia przybędzie ludzi, ile przybędzie gości. I wtedy tak się zamyślasz, że jak to zaplanować, żeby zawsze niczego nie brakowało, aby to było świeże i aby tego nie wyrzucać. No to powiem tak z praktyki, że jednak te wyrzucanie produktów, ten waste produktów jest bardzo częste i trzeba temu zapobiegać, ale jednak czasami się po prostu nie da. No bo to jest po prostu taka branża, którą do końca nie zaplanujesz, naprawdę. Nigdy nie będziesz wiedział, że jednego dnia do restauracji przybędzie 100 osób, a na przykład drugiego dnia będziesz miał 10. I nie wiesz, jak to będzie jutro.
1: O współczesnej gastronomii opowiadał szef kuchni Łukasz Pałkowski. Przenosimy się za granicę. Katastrofalne powodzie i osuwiska na pograniczu Nepalu i Tybetu pochłonęły już co najmniej 180 ofiar śmiertelnych, a setki osób wciąż uznawane są za zaginione. W środę rano potężne masy wody, błota i rumowiska przeszły przez miejscowość po obu stronach granicy. W Nepalu fala zalała wsie i miasta położone wzdłuż rzek Bote, Kosi i Trishuli. Nagrania z chińskiej strony pokazują natomiast ścianę błota i wody uderzającą w zabudowania oraz uciekających przed żywiołem ludzi. Według dotychczasowych danych w Nepalu zginęło 177 osób, a w Tybecie co najmniej 3. Chińskie władze informują o 558 zaginionych, w tym 260 cudzoziemcach. W Nepalu poszukiwanych jest z kolei 468 turystów, z których 393 to obywatele innych państw. Wśród zaginionych wymieniani są m.in. obywatele Indii, Ukrainy, Malezji, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki i Australii. W momencie nadejścia powodzi na przejściu granicznym między Nepalem a Chinami miała znajdować się również grupa około 77 pielgrzymów z różnych części świata. Do regionu zaczyna napływać pomoc międzynarodowa. Stany Zjednoczone zapowiedziały $500 000 pomocy kryzysowej, a Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przeznaczyła na działania ratunkowe $1.5 milionów. Indie wysłały pierwsze 10 ton pomocy humanitarnej. Światowa Organizacja Zdrowia dostarcza środki medyczne, natomiast Unia Europejska uruchomiła system obserwacji satelitarnej Copernicus, który ma wspomóc służby ratunkowe w ocenie skali zniszczeń. Początkowo pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące przyczyny katastrofy. Mówiono m.in. o trzęsieniu ziemi, które mogło wywołać osuwisko i zablokować rzekę. Amerykański

Niemiecka służba geologiczna później jednak skorygowała swoje wcześniejsze ustalenia. Analiza danych sejsmicznych i zdjęć satelitarnych wskazuje, że nie doszło do trzęsienia ziemi. Najprawdopodobniej zawaliła się część lodowca, uruchamiając ogromny strumień lodu, skał i błota, które następnie spłyną doliną. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa, a bilans katastrofy może jeszcze wzrosnąć. Po katastrofalnej powodzi w Nepalu nie ma również kontaktu z obywatelem Litwy, który w chwili przejścia żywiołu mógł znajdować się w rejonie granicy Nepalu z Chinami. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że ambasada Litwy w Indiach posiada informacje, według których Litwin podróżował z grupą pielgrzymów i mógł przebywać w pobliżu przejścia granicznego. Dotychczas jednak nie udało się z nim skontaktować. Ministerstwo podkreśla, że nepalskie instytucje nie przekazały na razie oficjalnych informacji dotyczących losu obywatela Litwy. Ambasada pozostaje w kontakcie zarówno z Litwinami przebywającymi obecnie w Nepalu, jak i z indyjskimi służbami. Przedstawiciel nepalskiego sektora turystycznego informował wcześniej, że wśród zaginionych cudzoziemców mogą znajdować się również podróżni z Litwy. W Brukseli odbędzie się nietypowe posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej NATO, w którym weźmie udział zastępca sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych Elbridge Colby. Jest on uważany za jednego z autorów koncepcji nowego modelu funkcjonowania sojuszu, określanego mianem NATO 3.0. Państwa sojusznicze, w tym Litwa, liczą przede wszystkim na uzyskanie bardziej konkretnych informacji dotyczących przyszłości obecności amerykańskich wojsk w Europie. Wizyta przedstawiciela amerykańskiej administracji w Brukseli nie jest przypadkowa. W połowie sierpnia informowano, że Waszyngton rozesłał do państw NATO specjalny kwestionariusz, który ma pomóc ocenić ich poparcie dla polityki zagranicznej prezydenta Donalda Trumpa. Odpowiedzi mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego rozmieszczania amerykańskich żołnierzy w poszczególnych krajach Europy. Litwa przekazała już swoje odpowiedzi Waszyngtonowi i liczy na utrzymanie rotacyjnej obecności sił Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Drugim ważnym tematem rozmów mogą być nasilające się rosyjskie działania hybrydowe wymierzone w państwa NATO. Wywiad sojuszu ostrzega, że prawdopodobieństwo kolejnych wrogich działań ze strony Moskwy rośnie. Dzisiejsze spotkanie w Brukseli może więc mieć szczególne znaczenie dla państw wschodniej flanki NATO. Nie żyje Yaoi Kusama, jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych japońskich artystek współczesnych. Jak poinformowało poświęcone jej muzeum w Tokio, artystka zmarła 14 sierpnia w jednym ze stołecznych szpitali. Miała 97 lat. Światową sławę przyniosły jej charakterystyczne motywy kropek, niezwykłe instalacje oraz przestrzenie, które dawały widzom wrażenie nieskończoności. Kusama zaczęła tworzyć już jako dziecko. Urodziła się w 1929 roku w Matsumoto, a pod koniec lat 50., gdzie związała się ze środowiskiem nowojorskiej awangardy. Jej twórczość obejmowała nie tylko malarstwo, ale także rzeźbę, instalacje i całe wnętrza wypełnione powtarzającymi się wzorami. Szczególnie charakterystyczne dla jej sztuki kropki i sieci miały swoje źródło w wizjach i halucynacjach, których, jak sama opowiadała, doświadczała od dzieciństwa. W latach 70. Kusama wróciła do Japonii i dobrowolnie zamieszkała w tokijskim szpitalu psychiatrycznym, pozostając tam do końca życia. Nie oznaczało to jednak wycofania się ze świata sztuki. Przez kolejne dekady intensywnie pracowała, a jej dzieła trafiały do najważniejszych muzeów i galerii na świecie. Rozwijała także własną koncepcję artystyczną, określaną jako samounicestwienie, opartą na obsesyjnym powtarzaniu i multiplikowaniu prostych motywów. Po informacji o jej śmierci wielbiciele i przedstawiciele świata kultury wspominają artystkę i jej niezwykły dorobek. Charakterystyczne kropki, monumentalne dynie oraz hipnotyczne instalacje Kusamy stały się częścią globalnej kultury popularnej, a sama artystka jedną z ikon powojennej sztuki japońskiej.
We Francji jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w grupę ludzi. Do zderzenia doszło wczoraj wieczorem w północno-zachodniej części kraju. Jak informuje miejscowa prokuratura, 7 osób znajduje się w stanie krytycznym, natomiast 3 pozostałe odniosły lżejsze obrażenia. Według wstępnych ustaleń śledczych incydent nie jest traktowany jako atak terrorystyczny. Policja przypuszcza, że kierowca mógł wjechać w ludzi po wcześniejszej bójce. Dokładne okoliczności i motyw jego działania są obecnie wyjaśniane. Podejrzany został zatrzymany. To 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji. Jak przekazują francuskie służby, wcześniej nie znajdował się w kręgu zainteresowania wywiadu ani służb bezpieczeństwa. Był natomiast wcześniej karany za wykroczenia drogowe. Rosja przeprowadziła w nocy kolejną serię ataków rakietowych na Ukrainę. Ukraińskie media informują o eksplozjach w różnych częściach kraju, w tym w stolicy Kijowie. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono niemal na całym terytorium Ukrainy, z wyjątkiem zachodnich regionów. O wybuchach informowano również w Odessie i Zaporożu. Według gubernatora obwodu zaporowskiego Iwana Fedorowa w wyniku ataku rannych zostało co najmniej 7 osób. Wśród nich 3 dzieci. Nocne uderzenia następują w momencie, gdy Moskwa nasila ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną, a władze w Kijowie coraz częściej alarmują o kurczących się zapasach pocisków wykorzystywanych przez systemy obrony powietrznej. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Monika, Cezary oraz Józef przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!